0: Vizery.
1: O, te są momenty!
2: Zajer,
1: ja se senire!
2: Są komandowe!
1: To są komandy reklamy!
3: Hej,